Awurade sɛ wogyae me nko a mɛyɛ mmɔbɔ, sɛ wogyae me nko a mɛka pɛɛ. Enti mesrɛ wo adedie m, ahobrɛaseɛ mu Awurade, ɛyɛ asɔme mu, ɛyɛ asɔme mu, ɛyɛ asɔme mu. Hyɛ me mu na mahwɛ ase, sɔme mu wɔte, sɔme mu. Mama mama rwana mase mama ramana reko papa za papa reka papa la reka papa za reka papa la kati

ɛne nwoma mpo sɛ onipa na asɛnyɛ bi sɔre a na ɔkyerɛkyerɛ no mu ɛsɛ wiase yɛde kɔ onipa wobɛwu agye wiase o twobo wae

sɛ woware a nware ɔbaa ne ho ɔfɛ kyɛ wɔda ɔka kyerɛ me anadwo bia bɛpra ɔba no foforɔ wodeɛ wo ne ɔbɛyi a ne no fa a wahipu no adwɔ so no yɛ wogyina ne na so no kama kama no